Pytanie te ty boju, szawi da do jaj. Te boju zaczarowane, zbiwają only you. I zabicelujesz, nosisz poduszkę już.